A jak to je ktoś bliski i najdorożci, głębin oczej zaglane aż do dna. To znaj, co ponad czarno